0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
1: Od

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
1: Od